friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki friki